0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

0: A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
1: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
3: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Haweksie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Haweks zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Haweks. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza. Zanurz się w królestwie hurtowni spożywczej DIK 2000. Odkryj setki wysokiej jakości produktów spożywczych oraz chemię gospodarczą. Gwarantujemy niesamowicie niskie ceny, które sprawią, że Twoje portfele będą pełne. Dołącz do setek zadowolonych klientów i przekonaj się sam. Hurtownia spożywcza DIK 2000. Zaprasza od 5 do 18, w soboty od 6 do 13. Włocławek, Chopina 6.
4: I po reklamie.

Za 4 minuty wybija godzina 7, o 7 punktualnie wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w nich m.in. o wielkim pożarze w Gliwicach. Płonie tam dawna fabryka drutu. To wszystko i jeszcze więcej punktualnie o 7 na 107.6 FM, także koniecznie zostańcie tutaj razem z nami.

0: Punktualnie 7:00, czas na wiadomości.
1: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie ma poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2:00 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
2: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Więc te działania jeszcze długo potrwają.
1: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
1: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
4: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku. Nadajniki dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
1: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Oto agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
6: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, i szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
5: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zanim finiszowali kierowcy kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
7: Oczywiście siebie na swoim korzyść świetnie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
5: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
8: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: Najsłoneczniej dziś na południu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać burze, możliwe na północy i zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 nawet na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
8: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.

Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie: przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: Reklama. Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
1: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
5: Majster, zrobisz mi dach?
6: Się dogadamy, to się zrobi.
5: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
6: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
7: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
8: Pora na remont łazienki, idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
9: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
8: A który sklep wybierasz?
9: Ten sam.
8: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
9: We Włocławku. Toruńska 147.
8: I na taniapłytka.pl.
0: I po reklamie.

Poniedziałkowy poranek z Radiem Hit, minęła godzina siódma, zatem czas po majówce. Po raz pierwszy w tym tygodniu zakręcić naszą hitową maszyną przebojów i poznać kolejną parę utworów do muzycznej bitwy na fali Radia Hit.

0: Hold the Line zespołu Toto, czyli dynamiczny utwór rockowy oparty na wyrazistym dźwięku fortepianu i mocnym rytmie. Tekst porusza temat miłości, która nie zawsze jest pewna i wymaga cierpliwości oraz zaufania. Piosenka wyróżnia się energią i charakterystycznym brzmieniem lat 70. Całość jest bardzo chwytliwa i szybko zapada w pamięć. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów zespołu. A po drugiej stronie Only You w wykonaniu Savage, czyli klasyczny utwór italo-disco o romantycznym i nostalgicznym charakterze. Tekst skupia się na miłości i tęsknocie za bliską osobą. Prosta melodia i elektroniczne brzmienie tworzą spokojny, lekko melancholijny klimat. Piosenka jest łatwa w odbiorze i bardzo charakterystyczna dla lat 80. i do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych utworów tego nurtu. I teraz, moi drodzy, pytanie do Was. Toto czy Savage? Only You, a może Hold the Line? Odpowiemy na nie oczywiście dzisiaj po godzinie 18 na naszej radiowej antenie, ale zanim odpowiedź, to my oczywiście zachęcamy Was do głosowania. Na naszym fanpage'u Radio Hit Włocławek dostępna jest już specjalnie dedykowana muzycznej bitwie ankieta, pod którą właśnie do 18 czekamy na Wasze głosy.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: Because I gotta have faith.
1: Trzy minuty po godzinie 7 na naszych zegarach. Dziś poniedziałek, 4 dzień maja. Imieniny dziś świętuje Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz oraz Damian. Wszystkim świętującym życzymy dziś oczywiście pięknego poniedziałku. Słońce wstało do nas 3 minuty przed godziną 5. Zostanie z nami do godziny 20.07. Jasno będzie jeszcze do godziny 20.45. I długość dnia to już dziś 15 godzin i 10 minut. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, no to dziś jest coś świętować, ponieważ w naszym kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen oraz Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Także tutaj z tego miejsca oczywiście pozdrawiamy i również ślemy życzenia wszystkim strażakom, hutnikom, kominiarzom, garncarzom i piekarzom. O tych świętach jeszcze w ciągu dnia będziemy sobie na pewno mówić więcej.
2: Energetyczne dźwięki w Radio Hit.

0: Reklama. Halo Włocławek, czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi, bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz 801-402-403. Powtarzam, 801-402-403. Mark Gaz, Włocławek, gotuje z nami.
1: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
2: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
3: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second hand, pełne kosze za grosze zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second hand, pełne kosze za grosze.
4: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. Atemoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
5: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
6: Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość. Oprysk, felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka.
0: I po reklamie.

0: Za 24 minuty wybije nam godzina 8, za chwilę też wyjedziemy sobie na nasze regionalne drogi, ale zanim to, dziś, jak już wspomniałam, wyjątkowe święto, ponieważ dziś obchodzimy Dzień Strażaka, wspomnianego już święta Floriana, patrona właśnie strażaków, od tego właśnie się wzięło. Florian był rzymskim żołnierzem, który zasłynął odwagą i pomocą potrzebującym, a według legend miał ugasić wielki pożar jednym wiatrem wody. Z czasem stał się symbolem walki z ogniem i opiekunem wszystkich, którzy na co dzień mierzą się z tym żywiołem. W Polsce Dzień Strażaka został oficjalnie ustanowiony w 2002 roku, ale jego tradycja obchodów jest znacznie dłuższa i od lat silnie związana zarówno z Państwową Strażą Pożarną, jak i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Z tej okazji oczywiście my składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim strażakom, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękujemy Wam przede wszystkim za odwagę, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, bo to dzięki Wam czujemy się bezpieczni. Także pozdrawiamy wszystkich strażaków i oczywiście życzymy spokojnej służby oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
1: Radio Hit. Wysoko energetyczne utwory non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop.

0: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
1: Informacje dla kierowców.
2: Za 19 minut wybije nam godzina 8, to czas, żeby ponownie wyjechać na nasze regionalne drogi i sprawdzić ich stan, więc drodzy kierowcy, miejsce z większym natężeniem ruchu we Włocławku na ten moment to oczywiście okolice Mostu, ulica Grodzka, Lipnowska, tutaj dużo bardziej zakorkowane niż godzinę temu, tak samo jeżeli chodzi o Tamę, tutaj również dosyć spory korek już od Szpitala Górnego w kierunku Tamy. Jadąc dalej przez Włocławek, większy ruch na Wienieckiej, Hutniczej, Kapitulnej, na Wiejskiej, na Kruszyńskiej, na Kaliskiej oraz w okolicy Placu Powstania Styczniowego, tutaj na ulicy Okrężnej, jak i na Alei Fryderyka Chopina. Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o Aleksandrów Kujawski, większy ruch na Wojska Polskiego, na Przemysłowej, na Słowackiego oraz z tego, co widzę, na Chopina i na Narutowicza. Jeżeli chodzi o Radziejów, będzie to ulica Franciszkańska oraz Brzeska i Płowiecka. Jeszcze sobie zerkniemy na Lipno, tutaj skrzyżowanie Wojska Polskiego i 3 Maja, ulica Wyszyńskiego, Mickiewicza oraz Kościuszki. Tam na pewno trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Przypomnę jeszcze numer do nas. Jeżeli na swojej drodze napotkacie na jakieś trudności, skontaktujcie się z nami. 54 233 72 72.
0: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
1: Od morza do Tat, w Mrówce to wszystko mam.
3: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
4: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
5: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gąbinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedarzy oferujemy wędzonki

0: Warmińsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minichowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Teatralna lokal taki, fajne grają tam chłopaki, zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
2: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
3: I po reklamie.

0: Punktualnie 8:00, czas na wiadomości.
1: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
1: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
3: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
1: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
4: Najprostszą techniką są techniki oddychowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
1: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu. Otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę EyeSight dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
6: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
7: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
8: No bo dwa razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no dokładnie.
9: Powinien być częściej?
8: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej...
7: Nie byłoby kolejek.
8: Nie byłoby kolejek, no.
1: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już rok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii za Sekoresowią prowadzili 2-0 i wygrali dwa pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
11: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
10: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Ciłasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polska. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
6: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
10: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.

0: Reklama. Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Virgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Virgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Virgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Virgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
2: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt Twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
5: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
0: I po reklamie.

0: 16 minut po godzinie 8, co to oznacza, że za niespełna godzinę tysiące maturzystów z całej Polski zasiądą do swoich pierwszych egzaminów. Na początek tradycyjnie język polski. To bardzo ważny moment, który kończy pewien etap i otwiera drzwi do kolejnych wyzwań. Dlatego wszystkim zdającym dziś życzymy przede wszystkim spokoju, jasnych myśli i wiary we własne możliwości. Trzymamy oczywiście za Was mocno kciuki, niech tematy okażą się przyjazne, a wszystkie odpowiedzi same przychodzą do głowy. Powodzenia na maturze.
1: Radio Hit 107,6 FM.

0: Promocja.
1: Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia HIT. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Hoceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605-662-505.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
0: I po reklamie.

Za 24 minuty wybije nam godzina 9. Dziś oczywiście poniedziałek, 4 dzień maja. Tak przeglądam nasze muzyczne kalendarium i widzę, że dziś swoje urodziny, 72 dokładnie, świętuje Pia Zadora. Artystka, która od lat zachwyca swoją charyzmą, talentem i niepowtarzalnym stylem. Jej obecność na scenie i ekranie zawsze przyciąga uwagę, a jej energia inspiruje kolejne pokolenia. Także już teraz na naszej antenie przypomnimy jeden z największych hitów, w którym Pia Zadora występuje wraz z Jeremiah Jacksonem, When the Rain Begins to Fall. Posłuchajmy.

0: Za 14 minut wybije nam godzina 9. Mówiliśmy o tym, że Piazzolla świętuje dziś swoje urodziny, ale to nie koniec, ponieważ dziś również świętujemy artysty, który stał się ikoną polskiego popu lat 80. Kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski, kończy dziś 76 lat. Muzyk, który udowodnił, że syntezatory mają duszę, a jego przeboje do dziś brzmią świeżo i stylowo. Przypomnijmy sobie ten magnetyczny głos i klimat, którego nie da się podrobić. Kapitan Nemo i Twoja Lorelai.
1: Mówi Bogdan Gajkowski, kapitan Nemo. Pozdrawiam słuchaczy Radia Hit.

0: Reklama. Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
3: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
4: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
3: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
4: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
2: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
3: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
5: Dołącz do nas!
2: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, Twój wybór, Twoja przyszłość.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Ubezpieczyłeś auto, dom, a co z tym, co naprawdę najcenniejsze? Ubezpieczenie na życie. Wielu odkłada tę decyzję, bo nie wie, od czego zacząć. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia przeprowadzimy Cię przez to krok po kroku. Spokojnie i jasno, bez trudnych słów, bez zbędnych formalności, za to z rozwiązaniem dopasowanym do Ciebie. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską i po ludzku.
8: I po reklamie.

Za 3 minuty wybije nam godzina 9, to czas, żeby zaprosić Was na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Dlatego zachęcam, zostańcie tutaj razem z nami.

0: Punktualnie 9:00, czas na wiadomości.
1: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
2: Zestresowane jesteśmy, nie?
3: A ty?
2: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
3: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
4: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
1: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
5: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
1: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
6: To bohater i człowiek niezłomny.
1: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
7: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna. Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
8: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
1: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
9: To są wiadomości Radia Hit.
10: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Hit. Jak podaje portal Dzień Dobry Włocławek, wczoraj na Starym Rynku około godziny 23 doszło do ataku nożownika. Mężczyzna miał zadać cios nożem kobiecie przebywającej na koncercie w kilkuosobowej grupie. Świadkowie dogonili napastnika na ulicy Zamczej, gdzie doszło do bójki. Nożownik został pobity i ugodzony tym samym nożem, którym wcześniej zaatakował kobietę, dodaje Dzień Dobry Włocławek. Do sprawy powrócimy jeszcze na antenie Radio Hit.
9: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
10: 1 maja dokonano otwarcia nowo wyremontowanej muszli koncertowej w Ciechocinku, mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
11: Po remoncie, który był robiony z programu Polski Ład na Zabytki, muszla już wymagała tej naprawy, bo ciekła troszkę od dachu, ale doprowadziliśmy ją do takiego porządku, ale także poprawiliśmy socjal dla orkiestry, więc tak naprawdę zmieniliśmy farbę, bo ta farba wcześniejsza była mało akustyczna, więc teraz akustyka się powinna poprawić i faktycznie startujemy z sezonem turystycznym. Majówka dopisała, słoneczko świeci, dużo turystów w Ciechocinku, no i teraz przed nami tylko takie dni owocne.
9: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
10: Od dziś, z uwagi na prace drogowe na ulicy Królewieckiej, ulegnie zmiana trasy przejazdu linii numer 5. Przystanki zastępcze dla autobusów jadących w kierunku ulicy Wiejskiej, Młynarska 02 oraz Bukowa 02, przystanki zastępcze dla autobusów jadących w kierunku Ostrowskiej zostały usytuowane na ulicy Świętego Antoniego. Przystanki wyłączone z ruchu, nieczynne: Centrum Fajansu 01, Warszawska 02, Warszawska 01, Centrum Fajansu 02.
9: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
12: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu-Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
13: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.
1: Dziś przez cały dzień bardzo ładnie w całym kraju. Nadal ciepło, od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski może już padać deszcz i tam możliwe burze. I ten deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się na południe Polski z każdym dniem tego tygodnia.
12: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu-Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
13: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.

0: Reklama. Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
6: Majster, zrobisz mi dach?
7: Się dogadamy, to się zrobi.
6: Dogadamy, dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
7: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
8: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
9: Uwaga, promocja, pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
0: I po reklamie.

dziś o poranku po raz pierwszy w tym tygodniu zakręciliśmy naszą hitową maszyną przebojów, która wytypowała dwa utwory do kolejnej muzycznej bitwy na fali Radia Hit. Oto one. Toto, Hold the Line,

0: w siebie stają dziś. Hold the Line zespołu Toto, czyli dynamiczny utwór rockowy oparty na wyrazistym dźwięku fortepianu i mocnym rytmie. Tekst porusza temat miłości, która nie zawsze jest pewna i wymaga cierpliwości oraz zaufania. Piosenka wyróżnia się energią i charakterystycznym brzmieniem lat 70. Całość jest bardzo chwytliwa i szybko zapada w pamięć. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów zespołu. A po drugiej stronie Only You w wykonaniu Savage, czyli klasyczny utwór italo-disco o romantycznym i nostalgicznym charakterze. Tekst skupia się na miłości i tęsknocie za bliską osobą. Prosta melodia i elektroniczne brzmienie tworzą spokojny, lekko melancholijny klimat. Piosenka jest łatwa w odbiorze i bardzo charakterystyczna dla lat 80. i do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych utworów tego nurtu. I teraz, moi drodzy, pytanie do Was. Toto czy Savage? Only You, a może Hold the Line? Odpowiemy na nie oczywiście dzisiaj po godzinie 18 na naszej radiowej antenie, ale zanim odpowiedź, to my oczywiście zachęcamy Was do głosowania. Na naszym fanpage'u Radio Hit Włocławek dostępna jest już specjalnie dedykowana muzycznej bitwie ankieta, pod którą właśnie do 18 czekamy na Wasze głosy.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: Violetta Villas i Nie ma miłości bez zazdrości, a przed nami kolejna wielka polska diwa, ponieważ dziś, 4 maja, wielkie święto. Święto królowej na antenie Radia Hity. Odpalamy urodzinowy tort dla Beaty Kozidrak. 66 lat na karku, no patrząc na energię, to chyba tylko liczba w dowodzie. Zostawiamy was z głosem, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Bajm, co mi pani dasz? Posłuchajmy.
1: Cześć, tu Beata Kozidrak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Hit.

0: Reklama. Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
1: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
2: Wodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 968. Paradeks. Energia, której możesz zaufać.
3: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
4: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
3: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
4: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
3: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
4: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
3: A gdzie mogę ich znaleźć?
4: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
0: I po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Hit.
1: A teraz uzupełnienie wiadomości lokalnych Radia Hit z godziny 9. Wczoraj na Starym Rynku około godziny 23 doszło do ataku nożownika, mówi młodszy inspektor Tomasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
2: Wczoraj po godzinie 22:30 na jednej z ulic odchodzących od Starego Rynku doszło do zdarzenia, gdzie 38-letni mężczyzna ugodził 44-letnią kobietę. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że dwóch mężczyzn, którzy było razem z kobietą, zaatakowało 38-latka, raniąc mężczyznę i bijąc go, który wcześniej zaatakował właśnie tą kobietę. W wyniku tego zdarzenia kobieta, jak i mężczyzna zostali zabrani do szpitala. Natomiast do sprawy mądrowi zatrzymali 37-latka, który trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób trzymanych. Mają na chwilę obecną czynności w sprawie pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i materiały zostaną przekazane do prokuratury celem oceny prawnokarnej.
0: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Za 15 minut wybije nam godzina 10, dziś 4 dzień maja. I no właśnie, wrócimy sobie jeszcze do naszego muzycznego kalendarium. Cofniemy się dokładnie o 34 lata. Wyobraźcie sobie kolorowe dresy, pierwsze Discmany i ten rytm, który za chwilę opanował każdą dyskotekę od Sztokholmu po Warszawę. Dokładnie w 1992 roku premierę miał album One Love, a serwował go nam nie byle kto, bo najsłynniejszy stomatolog świata. Doktor Alban. Jeżeli myśleliście, że wizyta u dentysty musi boleć, to on udowodnił, że doktor potrafi leczyć, ale nudę na parkiecie. Już za moment na 107,6 FM hymn o wolności, niezależności i absolutny numer jeden list przebojów tamtych lat. Radzę więc teraz podgłosić swoje radioodbiorniki, bo to jest właśnie ten moment, kiedy nikt w miejscu nie postoi. Także już teraz na naszej radiowej antenie doktor Alban i singiel właśnie z płyty One Love, It's My Life. Posłuchajmy.
1: Od 30 lat słuchasz Radia Hit.

0: Reklama.
1: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca.
2: Kto?
1: Pracownia złotnicza Marka Kacprowicza.
2: Aha!
1: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże.
2: O!
1: Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki.
2: Yeah!
1: Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości, do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267. Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości, do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267. 627 626 lub we

0: Plusem serwisem w zasięgu wzroku. Bonus serwis. Kasy fiskalne Postnet i Novitus. Komputery, programy Insert i inne. Bonus serwis. Monitoring, kamery, alarmy. To wszystko równa się bezpieczeństwo. A prawdziwe bezpieczeństwo zapewni bonus serwis. Sprzedaż i montaż. Włocławek, ulica Toruńska 85. Telefon
1: 606 300 074.
2: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
3: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
4: Marzysz o nowym wnętrzu? W komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
5: I po reklamie.

Stachurskiej kręci się życie na 107,6 FM. Jeszcze przed 10:00 Filipinki. Wiosna majem wróci, bo ta pogoda właśnie tak idealnie, pięknie tutaj na sam maj nam wróciła wiosenna. A punktualnie o 10:00 wiadomości z kraju, ze świata. W nich między innymi dalej o pożarze w Gliwicach, o tym, że maturzyści już od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości i również o tym, że Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Także zostańcie koniecznie tutaj razem z nami, oczywiście na 107,6 FM.

0: Punktualnie 10:00 czas na wiadomości.
1: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
1: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
3: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
4: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
5: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
1: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
1: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA, Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4 na 3 pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qik, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji Vox, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
1: Bardzo dużo słońca dziś na południu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie. Na termometrach do 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na Podkarpaciu i w centrum.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji Vox, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.

0: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka, Topulka 127, telefon 536-08-0808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
5: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
6: Sezon już tuż, tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
0: I po reklamie.

19 minut po godzinie 10, wiosna rozgościła się na dobre. Dni są coraz cieplejsze, drzewa się zielenią, a w powietrzu czuć tę charakterystyczną, świeżą energię. To jest też czas wzmożonej pracy dla naszych małych sprzymierzeńców, a mianowicie pszczół. Coraz częściej możemy zobaczyć je w parkach, ogrodach, a czasem nawet w naszych domach. Zdarza się, że taka pszczoła wpadnie przez otwarte okno, zmęczona, ospała i tak jakby bez sił. I co wtedy warto zrobić? No, warto wiedzieć, jak jej pomóc. Najprostszy sposób to odrobina wody z cukrem. Wystarczy kilka kropli na łyżce albo spodeczku. Taki szybki zastrzyk energii, który może uratować jej życie. A dlaczego jest to takie ważne? Bo pszczoły odgrywają kluczową rolę w przyrodzie. Zapylają rośliny, dzięki czemu mamy owoce, warzywa i piękne kwiaty. Szacuje się, że ogromna część naszej żywności zależy właśnie od ich pracy. Dlatego właśnie tej wiosny, zamiast się bać, zatrzymajmy się na chwilę i pomóżmy, jeżeli taka znajdzie się potrzeba, bo nawet najmniejszy gest może mieć wielkie znaczenie.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto Włocławek Toruńska 121A.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605-662-505.
16: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
0: I po reklamie. Płytoteka Radia Hit. Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.

0: najniższe ceny na rynku.
1: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
2: Fajne no, grają tam chłopaki, zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
3: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
4: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy

0: każda rzecz ma swoją historię.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż
2: się wyremontować łazienkę.

0: mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
1: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
0: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
1: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
0: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
1: A gdzie mogę ich znaleźć?
0: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509-414-481 lub 509-414-482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45, codziennie od 9 do 17.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: I po reklamie. Płytoteka Radia Hit. Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości.
1: Burza, ulewy i niskie temperatury, kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego, to pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu, wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
1: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, m.in. na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
3: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
4: Tak jest.
3: I tylko tyle.
5: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
1: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z cieśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. Dwie godziny za nimi, kolejne dwie zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
6: Dalej minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
7: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
1: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
8: To są wiadomości Radia Hit.
9: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Hit, a zaczynamy od informacji z odwłocławskiej policji. Wczoraj na Starym Rynku około godziny 23 doszło do ataku nożownika, mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
10: Wczoraj po godzinie 22:30 na jednej z ulic odchodzących od Starego Rynku doszło do zdarzenia, gdzie 38-letni mężczyzna ugodził 44-letnią kobietę. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że 2 mężczyzn, które było razem z kobietą, zaatakowało 38-latka, raniąc mężczyznę i bijąc go, który wcześniej zaatakował właśnie tą kobietę. W wyniku tego zdarzenia kobieta, jak i mężczyzna zostali zabrani do szpitala. Natomiast do sprawy mundurowi zatrzymali 37-latka, który trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób przytrzymanych. Mają na chwilę obecną czynności w sprawie pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i materiały zostaną przekazane do prokuratury celem oceny prawnokarnej.
8: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
9: My wracamy do tematu obchodów związanych z świętem 3 maja w regionie. W lipcu odbył się specjalny koncert, mówi starosta Krzysztof Baranowski.
4: W powiecie lipnowskim obchodzimy właśnie święto 3-majowe ze względu na to, że na moje zaproszenie tutaj będzie przepiękny koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z solistami. Świętujemy, pogoda dopisuje.
8: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
9: W obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicewojewody Piotra Hemmerlinga, dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii profesor Janusz Kowalewski złożył w ubiegłą środę podpis pod umową o 300-milionową rządową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego zarządzanej przez siebie lecznicy. Kosztem ponad 500 milionów złotych placówka zbuduje nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizuje budynek główny z blokiem operacyjnym i OIOM-em i uzupełni infrastrukturę o wielopoziomowy parking na ponad 200 aut. Montażu finansowego inwestycji dopełnią pieniądze z budżetu województwa i budżetu własnego szpitala.
11: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, łowcy okazji. W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit. Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak. Bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
4: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
0: Kancelaria LX to profesjonalna kancelaria prawna. Usługi prawne dostępne dla każdego. Nasi specjaliści czekają, by rozwiązać Twoje sprawy spadkowe, rozwodowe, podziały majątku, sprawy pracownicze. Sporządzamy pisma urzędowe, opinie prawne, pozwy, skargi, wnioski, apelacje i odwołania w zakresie każdej dziedziny prawa. Firmom oferujemy m.in. kompleksową obsługę prawną windykacji roszczeń, negocjacji i korespondencji z kontrahentem. Przeprowadzimy restrukturyzację, likwidację, upadłość. Oferujemy profesjonalną pomoc dla frankowiczów. Kancelaria Elex, ulica Wojska Polskiego 18, lokal 3.
5: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
0: I po reklamie.

your time, and I think to myself, why now? Why now?

Na zegarach 18 minut po godzinie 11 w kalendarzu poniedziałek, 4 dzień maja 2026 roku. Łukasz Leszczyński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na nasze poniedziałkowe spotkanie. My za chwilę, za moment zaczynamy giełdę pracy i rozmaitości. Zostańcie razem z nami.

27 minut po godzinie 11, a my startujemy z naszą giełdą pracy i rozmaitości. Na początek Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie. I tu pracę znajdą osoba do pracy w księgowości, magazynier, magazynierka, operator, operatorka wózka widłowego. Też w pracę znajdzie osoba w przedstawicielstwie handlowym, pomocnik, pomocniczka, montera, sprzedawca, sprzedawczyni, kelner, kelnerka i wiele, wiele więcej ofert w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, ulica Stefana Okrzei 7b, numer kontaktowy 54 288 6700.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 640 1767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
6: Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość, oprysk felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka.
7: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej okręgowej stacji kontroli pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
8: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
9: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
0: I po reklamie.

0: Sherry Strong Enough w Radiu Hit, 22 minuty do 12 na zegarach. My wracamy do naszej giełdy pracy i rozmaitości. Przenosimy się teraz do Włocławka.
1: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje. Od 11 do 15 maja trwa nabór wniosków dla osób bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast od 18 do 22 maja prowadzony będzie nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie przy ulicy Kapitulnej 24 oraz na wloclawekpraca.gov.pl.
0: A my do naszej audycji wrócimy za chwilę, za moment. Wracamy tymczasem do naszego przedpołudniowego jeszcze grania The Rolling Stones w Radio Hit.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa. Nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
3: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gąbinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 g za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
4: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz 37.

0: A co?
1: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
2: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
3: Halo Włocławek. Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
4: I po reklamie.

0: Na zegarach 12, w samo południe czasne wiadomości.
1: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
1: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
4: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
5: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
4: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
5: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
4: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
6: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
1: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
7: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
1: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na 3 miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów Jannik Sinner właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
8: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest 3, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
1: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
10: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
0: No i sprawdzamy, co też słychać w pogodzie we Włocławku i całym regionie na termometrach. Na razie 23 stopnie Celsjusza, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością około 20 km na godzinę, a jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra.

0: pięknej aury życzy sponsor. Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Blegred White, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.

0: Reklama. Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
7: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28 8B. Ciepło, które nie zawodzi.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradeks. Energia, której możesz zaufać.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl.
1: Przegląd wydarzeń z regionu.
2: Na zegarach już 18 minut po godzinie 12, my startujemy z przeglądem wydarzeń z regionu i na początek Ciechocinek, gdzie w piątek odbyło się otwarcie nowo wyremontowanej muszli koncertowej, o czym więcej mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
3: Tak, po remoncie, który był robiony z programu Polski Ład na zabytki, muszla już wymagała tej naprawy, bo ciekła troszkę od dachu, ale doprowadziliśmy ją do takiego porządku, ale także poprawiliśmy socjal dla orkiestry, więc tak naprawdę zmieniliśmy farbę, bo ta farba wcześniejsza była mało akustyczna, więc teraz akustyka się powinna poprawić i faktycznie startujemy z sezonem turystycznym. Majówka dopisała, słoneczko świeci, dużo turystów w Ciechocinku, no i teraz przed nami tylko takie dni owocne. No wiadomo, że ta muszla zawsze była punktem centralnym dla Ciechocinka, te główne opery i operetki, gala tenorów, to właśnie się tu odbywały. W tamtym roku mieliśmy przykład, jak to wygląda, kiedy tu imprez nie ma. Oczywiście centralny punkt wszędzie blisko, no i muszla, ikona takiej ciechocińskiej architektury turystycznej, ale także i zabytek. Ostatnio chyba bijemy rekordy, bo nas odwiedza 120 tysięcy turystów rocznie i 500 tysięcy kuracjuszy dodatkowo, które przyjeżdża na kilkudniowy pobyt. Ciechocinek cały czas trzyma ten wysoki poziom. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o ten ruch turystyczny w Kujawsko-Pomorskim. Mamy więcej miejsc noclegowych niż Toruń, Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz razem wzięte. No zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaretu, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska. Będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach, zawsze coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
2: Mówił burmistrz Ciechocinka, pan Jarosław Jucewicz, 20 minut po 12. My do naszego przeglądu wydarzeń z regionu wracamy za chwilę, za moment.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Szanowni Państwo, zapraszam do powiatu lipnowskiego. Tu inwestycje rosną jak grzyby po deszczu. Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski.
1: Na zegarach już 27 minut po godzinie 12. My wracamy do przeglądu wydarzeń z regionu i wracamy też do tematu obchodów dnia 3 maja, jeżeli chodzi o nasz region. Specjalny koncert odbył się w Lipnie, o czym więcej starosta powiatu lipnowskiego, pan Krzysztof Baranowski.
2: W powiecie lipnowskim obchodzimy właśnie święto 3-majowe ze względu na to, że na moje zaproszenie tutaj będzie przepiękny koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z solistami. Świętujemy, pogoda dopisuje.
1: Starosta powiatu lipnowskiego złożył również życzenia wszystkim strażakom z okazji ich święta, które przypada dziś.
2: To skorzystam też z okazji, w związku z tym, że zbliżają się święta strażaków. Pozdrawiam wszystkie druhny, druhów z regionu i poprzez was, poprzez rozgłośnie Radia Hit, życzę im jak najlepiej. Ja dbam o swoich strażaków w powiecie lipnowskim, zachęcam też innych. Serdecznie pozdrawiam i dobrego świętowania dla wszystkich strażaków w Polsce. Życzy starosta Krzysztof Baranowski.
1: Do tych życzeń oczywiście się przyłączamy. 29 minut po godzinie 12 do naszego przeglądu wydarzeń z regionu. Powrócimy za chwilę, za moment.

0: Reklama. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Taki, fajne grają tam chłopaki, zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
3: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2, w prawym skrzydle dworca PKP.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
4: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
6: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
9: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
10: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
0: I po reklamie.

0: Magazyn reporterów Radia Hit.
1: Zapraszam na magazyn reporterów Radia Hit, w którym to wracamy do obchodów święta 3 maja w regionie. Uroczystości odbyły się m.in. w Lubrańcu, mówi burmistrz Stanisław Budzyński.
2: Cieszymy się, że nadal żyjemy w niepodległym kraju. Cieszymy się, że taką piękną młodzież i dzieci mamy, a więc zuchów, druhów, strażaków, ale również mundurówka z Marysina, poczty sztandarowe z naszych szkół podstawowych, a więc widać, że jest to święto nas wszystkich, od młodości, od młodzieży, po władze samorządowe, wszystkich szczebli, po mieszkańców. Cieszmy się, żebyśmy w wolnym kraju mogli jeszcze przez wiele, wiele lat to święto obchodzić, a cóż, ja znów wrócę do tych lat studiów, 40 parę, kiedy to patriotę można było poznać po tym, że na zajęcia przychodził w garniturze, krawacie i białej koszuli.
1: Senator Stanisław Pawlak mówił o obowiązującej konstytucji.
3: Dzisiaj świętując, myślę już o tym, co może się w najbliższym czasie dziać z naszą polską konstytucją. Dlatego cieszę się, że tu w Lubrańcu bardzo duża frekwencja, że bardzo dużo ludzi przyszło, że bardzo dużo delegacji, którzy składają kwiaty, czyli czczą konstytucję, która była najlepszą konstytucją z 1791 roku i ona właśnie daje przykład nam do konstytucji dzisiejszej, bo przecież tak się złożyło, że byłem również w parlamencie w latach, gdy były prace nad nową konstytucją uchwaloną ostatecznie 2 kwietnia 1997 roku i pamiętam, ile było projektów i pamiętam, jak był trudny konsensus, żeby ten tekst uchwalić. Podsumowując, stosujmy przepisy, które nas obowiązują, ich nie łammy, nie będziemy ich łamać, a jednocześnie nie będziemy dążyć do zmian, które są dzisiaj niepotrzebne i mogą uderzać w przyjęty ustrój państwa parlamentarno-gabinetowy. Oby tak było nadal. A wszystkim z okazji 3 maja życzę spokoju i pokoju w codziennej pracy na rzecz rozwoju naszego państwa i poprawy bytu narodu polskiego.
1: Na uroczystości obecny był również wicestarosta włocławski Karol Matusiak.
4: Jak co roku jest hucznie obchodzony, pamiętamy o tym bardzo ważnym święcie w polskiej historii, uchwalenie Konstytucji 3 maja, drugiej w świecie, pierwszej w Europie. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w naszej kościele parafialnym. Następnie przeszliśmy pod pomnik, gdzie składaliśmy liczne wiązanki od różnych organizacji, zakładów pracy. W ten sposób chcemy uczcić to święto. Następnie idziemy skłożyć wiązanki za poległym, za ojczyznę na cmentarz parafialny w Lubrańcu i tym samym kończy się ta dzisiejsza uroczystość. Niemniej jednak w sercach i w duszy mamy cały czas pamięci te chwile, kiedy ta konstytucja została uchwalona i spowodowała to, że Polska stała się państwem jednym z nielicznych, drugim na świecie, które taki akt prawny posiada.
1: I tym akcentem zakończymy ten magazyn reporterów. Do święta Konstytucji w naszym regionie powrócimy jeszcze na antenie Radia Hit.
0: Był to magazyn reporterów Radia Hit.

0: Echo Lipna i Regionu w Radiu Hit na 107,6 FM.
1: A my wracamy do naszego przeglądu wydarzeń z regionu i przeniesiemy się do Lipna.
2: Lipa MTB Maraton, piąta edycja. Już 9 maja, start o godzinie 11, Puk Arena w Lipnie. Sprawdź formę, podejmij wyzwanie, bądź na starcie. Zapisy na ststiming.pl.
1: I tym akcentem zakończymy to wydanie przeglądu wydarzeń z regionu. Bardzo dziękuję za uwagę. Więcej informacji, na przykład na temat imprez, które w naszym regionie się odbędą w najbliższym czasie, znajduje się na stronie radiohit.net.pl w zakładce kalendarz imprez. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i na następny przegląd wydarzeń z regionu zapraszam już jutro o stałej porze, kilkanaście minut po godzinie 12.
3: Przegląd wydarzeń z regionu.
4: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl

0: Na zegarach 13, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
2: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
1: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
3: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
1: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
3: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
1: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
4: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
5: To są wiadomości Radia Hit.
6: We Włocławku trwają obchody Święta Strażaków. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu. Pochód strażaków przeszedł ulicami miasta. O godzinie 12 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęła się oficjalna msza święta ku czci świętego Floriana, patrona strażaków.
7: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy. Na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. My wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: Mówił starszy brygadier Grzegorz Sadowski, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
5: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
6: W miniony piątek w Ciechocinku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Więcej mówi burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
8: Po remoncie, który był robiony z programu Polski Ład na Zabytki, muszla już wymagała tej naprawy, bo ciekła troszkę od dachu, ale doprowadziliśmy ją do takiego porządku, ale także poprawiliśmy socjal dla orkiestry, więc tak naprawdę zmieniliśmy farbę, bo ta farba wcześniejsza była mało akustyczna, więc teraz akustyka się powinna poprawić i faktycznie startujemy z sezonem turystycznym. Majówka dopisała, słoneczko świeci, dużo turystów w Ciechocinku, no i teraz przed nami tylko takie dni owocne.
9: Radio Hit. Słuchasz i wiesz.
6: Szkoły z Włocławka dołączyły do piątej edycji ogólnopolskiego programu Edukacja z Wojskiem, realizowanego wspólnie przez Resort Edukacji i Obrony. W inauguracji przedsięwzięcia uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Barbara Nowacka. Program ma na celu przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z ochroną ludności. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. zasady alarmowania, ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy bezpieczeństwa cyfrowego. Do tegorocznej edycji zgłosiło się prawie 3000 placówek z całej Polski, w tym szkoły z Włocławka. Zespół szkół nr 8, szkoła podstawowa nr 10, szkoła podstawowa nr 20, szkoła podstawowa nr 23, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej, zespół szkół chemicznych oraz zespół szkół ekonomicznych.
5: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

zmęczonych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121. Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
3: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
4: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
5: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
4: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
5: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
3: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
4: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
6: Dołącz do nas!
3: Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
7: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
8: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
7: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
8: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
7: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
8: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
7: A gdzie mogę ich znaleźć?
8: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
9: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
10: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
11: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
0: I po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
5: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
6: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, Twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
7: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Choceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Choceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
0: I po reklamie.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodne to z dyrektywą. Także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie. Dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrócona. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Czasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety, więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
0: Reklama.

0: najniższe ceny na rynku. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. Zanurz się w królestwie hurtowni spożywczej DIK 2000. Odkryj setki wysokiej jakości produktów spożywczych oraz chemię gospodarczą. Gwarantujemy niesamowicie niskie ceny, które sprawią, że Twoje portfele będą pełne. Dołącz do setek zadowolonych klientów i przekonaj się sam. Hurtownia spożywcza DIK 2000. Zaprasza od 5 do 18 w soboty od 6 do 13. Włocławek, Chopina 6.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
8: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
9: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
8: 291.

0: kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
1: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach 14, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są

0: Już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Majster, zrobisz mi dach?
2: Się dogadamy, to się zrobi.
1: Dogadamy, dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
2: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
3: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
0: Sezon już tuż, tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Zmarkar, to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo-techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej. Taras z naturalnych płyt kamiennych. Ogród dopracowany w każdym detalu. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowa. Kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
2: Informacje dla kierowców.
3: No i sprawdźmy, co też słychać na drogach w regionie. Na początek Lipno, tu chwilę poczekamy obecnie na 3 maja oraz na Mickiewicza, Aleksandrów, Kujawski. Tu więcej samochodów obecnie na Dworcowej, też na ulicy Juliusza Słowackiego. Radziejów, więcej samochodów obecnie na ulicy Brzeskiej, na 1 maja czy na Objezdnej. I na zakończenie naszego przeglądu dróg sprawdźmy, co też słychać we Włocławku. No i tu więcej samochodów obecnie na Lipnowskiej, Grodzkiej, na moście Marszałka Rydza-Śmigłego. Ta cierpliwość wskazana też oczywiście na ulicy Brzeskiej. Poczekamy na Alei Kazimierza Wielkiego, tu w stronę Tamy, też na Płockiej, ale jeżeli chodzi o Aleję Kazimierza Wielkiego, no to w kierunku skrzyżowania z Aleją Fryderyka Chopina oraz Aleją Królowej Jadwigi też delikatnie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ponadto możemy postać obecnie na ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wienieckiej, Kapitulnej, też na Kaliskiej czy Wroniej. Wszystkich kierowców bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc szerokości, przyczepności, ostrożności, cierpliwości. Jedźcie ostrożnie, drodzy kierowcy.
1: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.

Rocky i Eye of the Tiger. Rocky, oczywiście piosenka z filmu Rocky. Eye of the Tiger na 107,6 FM. Moi drodzy, 24 minuty po godzinie 14 już na naszych radiowych zegarach. Za chwilę, za moment kolejny przystanek na naszej mapie, czyli audycja Gość Radia Hit. Dziś z cyklu Prezydent Mieszkańcom. Naszym gościem będzie oczywiście prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Porozmawiamy między innymi o festiwalu 3 maja, ale też i modernizacji, o przebudowie ulicy 3 maja. Więcej po godzinie 14:40. Zostańcie razem z nami.

0: Reklama.
1: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
2: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
3: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
5: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gąbinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
6: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
7: Bo miłość jest piękna.
8: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: Prezydent mieszkańcom.
1: Moim i Państwa gościem jest prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Dziś poniedziałek, czwarty dzień maja. Nim przejdziemy do tematu festiwalu 3 maja, od którego chciałem zacząć, ale dziś przecież matury. Jak pan wspomina swoją maturę?
2: No teraz to wspominam dobrze. Oczywiście w dniu matury był stres, był niepokój, ale myślę, że to taki pierwszy poważny egzamin w życiu każdego człowieka, może nie w życiu każdego, ale w życiu wielu z nas, ale też nie ostatni i do przeżycia. Teraz z perspektywy czasu to bardzo dobrze wspominam ten maj, który był wyjątkowo ciepły wtedy. Myślę, że podobnie jak dzisiaj, a i sama matura jakoś tak przeszła bezboleśnie. Dobre wspomnienia raczej.
1: Który to był rok?
2: Oj, panie redaktorze, to już zostawmy, że tak powiem, niech to będzie tajemnica.
1: Wyniki też niech będą tajemnicą.
2: Wyniki, jak widać, i maturę zdałem i później studia skończyłem niejedne, z nie najgorszymi wynikami, więc... Ale tak, fajne przetarcie, dobrze wspominam maturę i ten czas.
1: No to wróćmy do wspomnień, może nie tak odległych jak matura, ale do tych wczorajszych, przedwczorajszych, bo festiwal 3 maja za nami, impreza, która no powoli już wpisuje się w ten kalendarz wydarzeń kulturalnych w regionie.
2: No i nie ukrywam, że mam nadzieję, że wpisze się na stałe, dlatego że sama data, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, myślę, że jest taką bardzo radosną rocznicą, bo przecież to podwaliny do tak naprawdę współczesnego systemu, w którym żyjemy i tak naprawdę cieszymy się, każdy z nas cieszy się wiernym i czynnym prawem wyborczym, więc no jest czego się cieszyć i zawsze miałem marzenie, żebyśmy właśnie tego typu święta jak 3 maja, jak 11 listopada obchodzili na wesoło, bo tak mamy chyba taką naszą przywarę narodową, że tak lubimy sobie posmutać, a to są przecież bardzo wesołe tematy i jest z czego być dumnym, bo przypomnę, że to była pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, druga na świecie. W zeszłym roku mieliśmy pierwszy festiwal 3 maja, w tym roku drugi i jak widać po frekwencji ze strony mieszkańców, myślę, że nie tylko Włocławka samego, ale też regionu włocławskiego, ta propozycja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i bardzo lubimy na wesoło świętować i celebrować właśnie takie wydarzenia historyczne.
1: Festiwal to oczywiście w ramach obchodów Konstytucji 3 maja, kolejnej rocznicy, ale też i święto ulicy.
2: A no właśnie.
1: Właśnie. I w tym roku tak jakby bez jubilata, bez solenizanta można powiedzieć, to ten festiwal to święto...
2: Ja bym powiedział, że solenizant czy jubilat?
1: No, solenizant chyba imieniny, więc tak, to no, dobrze, niech będzie solenizant.
2: No tak. Można powiedzieć, że jest w spa, więc w tym roku na swoich uroczystościach nie w pełni obecne, ale jak wróci ze spa, no to już w przyszłym roku będzie w pełnej krasie, bo w ogóle sporo dzieje się w obszarze rewitalizowanym. Wiadomo, że ulica 3 maja jest najważniejszą ulicą tego obszaru, a można jasno powiedzieć, że działamy zgodnie z gminnym programem rewitalizacji, który też wspólnie z mieszkańcami Włocławka został przygotowany i teraz mam dużą radość z tego, że możemy to wypracowane wspólne dzieło realizować i pracować. Więc sama ulica 3 maja to jest jedna, ale przecież też kamienica na rogu Tumskiej 3 maja w zeszłym roku, tam food trucki stały, a w tym roku są aktualnie prowadzone prace archeologiczne. Dalej 3 maja 4, kamienica, która nie dość, że odzyska swój blask, to jeszcze będzie podniesiona jedną kondygnację. 3 maja 6, kolejna kamienica. Nad kolejnymi też pracujemy przy ulicy 3 maja, więc dużo dobrego się dzieje. Ale to jest taka praca zespołowa. Wspólnie łączymy różne elementy tak, żeby ten efekt dla mieszkańców był jak najlepszy, jak najmocniejszy. No i żebyśmy, bo taki jest też cel mogli z dumą mówić o najstarszej części naszego miasta.
1: Jeszcze chciałbym już tak w temacie 3 maja, jak długo jeszcze potrwają roboty?
2: Wykonawca ma czas do końca października, jeśli dobrze pamiętam, więc no, te prace tak naprawdę wchodzą w taki kluczowy moment. Więc no, tutaj o wielką wyrozumiałość po raz kolejny chcę prosić firmy, które funkcjonują przy 3 maja. Zresztą jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, którzy tam swoje biznesy prowadzą, ale też wyrozumiałość mieszkańców tego obszaru, ale też nie tylko, bo przecież to jest 3 maja cały czas jest bardzo często celem spacerów mieszkańców naszego miasta, którzy tam przychodzą z innych części Włocławka.
1: I tym akcentem zakończymy, tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A słuchaczom życzymy, że jak będą mieli urodziny czy imieniny, to żeby zostali zaproszeni.
2: To spa.
0: Prezydent mieszkańcom.

Otóż Prince i Baby I'm Star na 107,6 FM za 3,5 minuty, godzina 15. O 15 najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, na które Was bardzo zapraszam. W nich między innymi o Międzynarodowym Dniu Strażaka, który dziś, ale też pytanie, za ile zatankujemy jutro, bo o nowych maksymalnych cenach paliw powiemy. Wiele więcej po godzinie 15, również informacji z regionu. Zostańcie razem z nami.

0: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
4: To są wiadomości Radia Hit.
5: 1 maja w nocy, około godziny 23.55, strażnicy miejscy z Włocławka interweniowali w rejonie ulicy Fabrycznej po zgłoszeniu dotyczącym prawdopodobnie nietrzeźwego kierowcy. Na miejscu funkcjonariusze zastali pojazd marki Volvo, który zatrzymał się na wysokim krawężniku. Za kierownicą znajdował się mężczyzna, a silnik samochodu był wciąż uruchomiony. W trakcie interwencji mężczyzna spożywał alkohol i nie reagował na polecenia strażników, wobec czego funkcjonariusz wyłączył silnik pojazdu oraz zabezpieczył kluczyki. Z uwagi na stan mężczyzny nie było możliwe przeprowadzenie badania alkomatem. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął kierowcę do dalszych czynności.
4: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
5: W minioną sobotę w Baruchowie odbyły się drugie potyczki sołeckie.
6: Drugie potyczki sołeckie w gminie Baruchowo. W ubiegłym roku organizowane po raz pierwszy, ale bardzo dobrze się przyjęły. Mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniali, wzięli aktywny udział w tych potyczkach. Dlatego w tym roku jeszcze raz kolejna edycja. Mamy nadzieję, że równie udana. Pogoda nam dopisuje. Dobre humory również. Panie z kół gospodyń zadbały o poczęstunek. Druhowie strażacy również włączyli się w te potyczki, też przygotowali na koniec sobie pokaz udzielania pierwszej pomocy, więc myślę, że to będzie miło spędzane popołudnie.
5: Mówiła wójt gminy Baruchowo Joanna Gawłowska.
7: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Dziś święto tych, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc. W Międzynarodowy Dzień Strażaka wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej życzenia składa marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
7: Wszystkim strażakom z okazji święta świętego Floriana i święta pożarnictwa i wszystkich ochotników Straży Pożarnej, tej zawodowej, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej służby, wdzięczności tych, którym pomagacie, no i tego, żeby jak najrzadziej wyjeżdżać do pożarów, do zdarzeń, ale jeżeli już, to wracać zawsze z zdrowymi i z udaną interwencją.
4: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Reklama. Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość, oprysk felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka.
1: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Roman Kiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Roman Kiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand. Pełne kosze za grosze.
6: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
7: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.

Dziś o poranku po raz pierwszy w tym tygodniu zakręciliśmy naszą hitową maszyną przebojów, która wytypowała dwa utwory do kolejnej muzycznej bitwy na fali Radia Hit. Oto one. Toto, Hold the Line,

0: w siebie stają dziś Hold the Line zespołu Toto, czyli dynamiczny utwór rockowy oparty na wyrazistym dźwięku fortepianu i mocnym rytmie. Tekst porusza temat miłości, która nie zawsze jest pewna i wymaga cierpliwości oraz zaufania. Piosenka wyróżnia się energią i charakterystycznym brzmieniem lat 70. Całość jest bardzo chwytliwa i szybko zapada w pamięć. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów zespołu. A po drugiej stronie Only You w wykonaniu Savage, czyli klasyczny utwór Italo Disco o romantycznym i nostalgicznym charakterze. Tekst skupia się na miłości i tęsknocie za bliską osobą. Prosta melodia i elektroniczne brzmienie tworzą spokojny, lekko melancholijny klimat. Piosenka jest łatwa w odbiorze i bardzo charakterystyczna dla lat 80. i do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych utworów tego nurtu. I teraz, moi drodzy, pytanie do Was. Toto czy Savage? Only You, a może Hold the Line? Odpowiemy na nie oczywiście dzisiaj po godzinie 18 na naszej radiowej antenie, ale zanim odpowiedź, to my oczywiście zachęcamy Was do głosowania. Na naszym fanpage'u Radio Hit Włocławek dostępna jest już specjalnie dedykowana muzycznej bitwie ankieta, pod którą właśnie do 18 czekamy na Wasze głosy.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami, ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.
1: Informacje dla kierowców.
2: No i sprawdźmy, co też słychać na drogach w regionie. Na początek oczywiście Lipno i tu poczekamy na Mickiewicza oraz na 3 maja. W Radziejowie więcej samochodów na Brzeskiej, Objezdnej i 1 maja. W Aleksandrowie Kujawskim obecnie postoimy na pewno na Przemysłowej, na Juliusza Słowackiego, na Wojska Polskiego, też na Fryderyka Chopina i na Gabriela Narutowicza przybywa samochodów i na zakończenie Włocławek. We Włocławku poczekamy obecnie na moście Marszałka Rydza-Śmigłego. To wiadomo, modernizacja też na Lipnowskiej, Grodzkiej, na Brzeskiej. Też ta cierpliwość wskazana, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Wieniecka, do tych ulic z największym natężeniem ruchu należą, ale nie tylko, bo jeszcze cierpliwość wskazana na ulicy Stefana Okrzei, też na Kapitulnej możemy chwilę poczekać, więcej samochodów na Alei Kazimierza Wielkiego, zarówno w stronę ronda przy Włocławskiej Tamie, jak i w stronę skrzyżowania z ulicami, z Aleją Fryderyka Chopina i Aleją Królowej Jadwigi. Wszystkich kierowców bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy szerokości, przyczepności. Jedźcie ostrożnie, drodzy kierowcy.
0: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami, ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.

0: Reklama. Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 100 968 726 1968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 08 0808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 1767.
5: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
6: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
7: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
8: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza! Projektujemy kuchnię na wymiar! Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt Twojej wymarzonej kuchni! Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki! Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła! I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone! Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
9: Bo miłość jest piękna!
10: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: Stromy Szlak, Golec Orkiestra na 107,6 FM w Radiu Hit, ale już jest poniedziałek po południu, więc wszystko z górki, jakoś się wszystko potoczy. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Moi drodzy, dziś w kalendarzu 4 dzień maja 2026 roku. Rok oczywiście ważny, ale 4 dzień maja niezwykle ważny. Dziś świętują wszyscy strażacy. Pozdrawiamy wszystkich strażaków, zarówno tych zawodowych, jak i tych działających w ochotniczych strażach pożarnych i swoje życzenia do wszystkich strażaków skierowała również wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej pani Małgorzata Baranowska.
1: Z okazji Dnia Strażaka składam funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom ochotniczych straży pożarnych najserdeczniejsze życzenia bezpiecznych powrotów z akcji, zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji ze służby. Niech święty Florian otacza was opieką, a wasza odwaga i bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi zawsze spotykają się z uznaniem. Bogu da chwałę, ludziom na pożytek. Niech to strażackie motto towarzyszy wam w każdej akcji. Dziękuję za waszą gotowość, odwagę i poświęcenie. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Baranowska.
0: No i oczywiście do tych życzeń się przyłączamy. Wszystkich strażaków pozdrawiamy bardzo serdecznie. 15:44 na zegarach. Tych życzeń oczywiście dla strażaków na antenie Radia Hit dziś nie zabraknie.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121. Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie Twój zysk.
1: Ubezpieczyłeś auto, dom, a co z tym, co naprawdę najcenniejsze? Ubezpieczenie na życie. Wielu odkłada tę decyzję, bo nie wie, od czego zacząć. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia przeprowadzimy Cię przez to krok po kroku. Spokojnie i jasno, bez trudnych słów, bez zbędnych formalności. Za to z rozwiązaniem dopasowanym do Ciebie. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską i po ludzku.
2: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
0: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca.
6: To.
5: Pracownia złotnicza. Marka Kacprowicza.
6: Aha!
5: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże.
6: O!
5: Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki.
6: Yeah!
5: Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
0: I po reklamie.

0: A to już John Lennon i Woman w Radiu Hit na 107,6 FM. Moi drodzy, czas się pożegnać, czas powiedzieć do widzenia. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną. Był z wami program specjalnie dla was przygotował Łukasz Leszczyński. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Przede wszystkim, moi drodzy, trzymajcie się bezpiecznie. Do usłyszenia, cześć, do widzenia. Za chwilę, za moment, wiadomości z kraju i ze świata.
1: Gdziekolwiek jesteś. Radio Hit, Radio Hit, Radio Hit.

0: Radio Hit. Numer 1 we Włocławku.
1: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie.

0: minimaturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
1: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
2: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
3: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
4: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka. Przyjemna matura.
1: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
5: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
0: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
6: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma do skarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
0: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
7: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
0: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
0: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy na północy i północnym zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.

Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

0: Najniższe ceny na rynku. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Camel. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, grosz i drewno pałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
5: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
4: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
5: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
4: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
5: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
4: A gdzie mogę ich znaleźć?
5: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
6: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radio Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: I po reklamie.

Jacek Stachurski, jedna z najnowszych propozycji od tego artysty, utwór Ty. Mamy 17 minut po godzinie 16. Cześć, dzień dobry, witajcie przy mikrofonie Rafał Wiliński. No cóż, po majówkowym odpoczynku wracamy do codzienności, ale mam nadzieję, że ten poniedziałkowy, że to poniedziałkowe popołudnie, a także wieczór spędzicie razem z nami w dobrych nastrojach. Dziś 4 maja, więc wyjątkowa data, Międzynarodowy Dzień Strażaka. To doskonała okazja, aby z naszej radiowej anteny przesłać ogromne wyrazy szacunku i podziękowania dla wszystkich druhen i druhów z jednostek OSP oraz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu. Dziękujemy więc Wam za gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, za odwagę, poświęcenie i pomoc niesioną mieszkańcom każdego dnia, bo to właśnie Wy jesteście tam, gdzie inni potrzebują wsparcia i bezpieczeństwa. Już teraz specjalnie dla wszystkich strażaków z regionu Rycerze Floriana, czyli hymn strażacki na naszej antenie jako symbol uznania, wdzięczności za to, co robicie na co dzień.

0: Radio Hit. Radio Hit. Radio Hit.
1: Już teraz naszej antenie nadal. Za moment najnowsze informacje dla kierowców. Zostańcie więc razem z nami.
2: Gramy hit za hitem w Radio Hit. Numer 1 we Włocławku.

0: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. tartaktopulka.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
2: Informacje dla kierowców.
3: 25 minut po godzinie 16. Czas wyjechać na drogi w regionie. Na początek Lipno, tutaj wolniej ulicą Kardynała Wyszyńskiego, Adama Mickiewicza czy Wojska Polskiego. W Aleksandrowie Kujawskim wolniej pojedziemy ulicą Brzeską oraz Płowiecką, a także lekkie utrudnienia na ulicy Franciszkańskiej. Jeżeli chodzi o Aleksandrów Kujawski, to tutaj wolniej ulicą Juliusza Słowackiego czy Przemysłową oraz Dworcową i Wojska Polskiego. Sprawdzamy teraz Włocławek. Na początku spore utrudnienia na Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Płockiej przy wjeździe na Włocławską Tamę. Wolniej także Aleją Kazimierza Wielkiego u zbiegu z Aleją Fryderyka Chopina. Przechodzimy teraz na południe. Tutaj ulica Kaliska, Zazamcze, to już Hutnicza i Wieniecka, Śródmieście Brzeska, Bednarska, Cyganka, Jana Kilińskiego czy Warszawska. Wolniej oczywiście Mostem Stalowym oraz na Zawiślu ulicą Lipnowską i Grodzką. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich mobilnych. Bezpiecznej podróży życzy Radio Hit.
0: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. tartaktopulka.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
4: Muzyka dla kierowców.

0: Reklama.
1: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
3: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
4: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
5: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
6: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto. Włocławek, Toruńska 121A.
7: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
8: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie w Lubrańcu i Zbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
9: Bo miłość jest piękna.
10: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: פרומוציה.
1: Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia HIT. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 13 00.
0: Autopromocja.

0: Loreen i Euphoria, już za moment J-Lo i David Guetta, Save Me Tonight. Nam dzisiaj tak rytmicznie, można powiedzieć, klubowo, by was trochę obudzić do życia po majówkowym weekendzie. Na pewno ciężko się wracało, no ale cóż, jesteśmy, przetrwaliśmy, mamy już poniedziałkowe popołudnie, więc śmiało można powiedzieć, że wróciliśmy do rzeczywistości, no tak, żeby wam smutno nie było, już teraz Save Me Tonight.
1: Radio Hit.

0: Reklama. Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
1: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
2: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
3: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się w unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej Biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
4: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
0: I po reklamie.

0: jak na naszej antenie za półtorej minuty, godzina 17 punktualnie po wiadomości z kraju, ze świata oraz serwis lokalny, a po nich audycja Co, Gdzie, Kiedy, w której to powrócimy do potyczek sołeckich w Baruchowie, opowiemy też o wyjątkowym święcie, jakim jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, będzie też o Ciechocinku i majowym graniu w Muszli koncertowej, szczegóły po 17 na naszej antenie, zostańcie razem z nami.
1: Muzyka na każdą porę.

0: Na zegarach 17, czas na wiadomości.
1: Idzie załamanie pogody, początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności, jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15.

0: 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
4: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
5: To są wiadomości Radia Hit.
6: We Włocławku trwają obchody Święta Strażaków. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu. Pochód strażaków przeszedł ulicami miasta. O godzinie 12 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęła się oficjalna msza święta ku czci świętego Floriana, patrona strażaków.
7: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. My wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: Mówił starszy brygadier Grzegorz Sadowski, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
5: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
6: W miniony piątek w Ciechocinku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Więcej mówi burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
8: Po remoncie, który był robiony z programu Polski Ład na Zabytki, muszla już wymagała tej naprawy, bo ciekła troszkę od dachu, ale doprowadziliśmy ją do takiego porządku, ale także poprawiliśmy socjal dla orkiestry, więc tak naprawdę zmieniliśmy farbę, bo ta farba wcześniejsza była mało akustyczna, więc teraz akustyka się powinna poprawić i faktycznie startujemy z sezonem turystycznym. Majówka dopisała, słoneczko świeci, dużo turystów w Ciechocinku, no i teraz przed nami tylko takie dni owocne.
9: Radio Hit. Słuchasz i wiesz.
6: Szkoły z Włocławka dołączyły do 5. edycji ogólnopolskiego programu Edukacja z Wojskiem, realizowanego wspólnie przez resort edukacji i obrony. W inauguracji przedsięwzięcia uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Barbara Nowacka. Program ma na celu przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z ochroną ludności. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. zasady alarmowania, ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy bezpieczeństwa. miejsca cyfrowego. Do tegorocznej edycji zgłosiło się prawie 3000 placówek z całej Polski, w tym szkoły z Włocławka. Zespół szkół nr 8, szkoła podstawowa nr 10, szkoła podstawowa nr 20, szkoła podstawowa nr 23, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej, zespół szkół chemicznych oraz zespół szkół ekonomicznych.
5: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
10: Pięknej aury życzy sponsor. Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
11: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.
5: Pogoda na fali Radia Hit.
1: Wieczór i noc deszczowe na północy. Jutro w ciągu dnia parasole przydadzą się też na zachodzie kraju, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. A termometry pokażą jutro od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 24 na Opolszczyźnie, do 27 na Mazowszu i w Małopolsce.
10: Pięknej aury życzy sponsor. Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
11: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.

0: Reklama. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Fajne no grają tam chłopaki, zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
3: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
4: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
5: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
6: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
5: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
6: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
4: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
5: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
7: Dołącz do nas!
4: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
8: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
9: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
8: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
9: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
8: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
9: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
8: A gdzie mogę ich znaleźć?
9: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
10: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
11: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
12: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
0: I po reklamie. Radio Hit.

0: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.
1: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Osiemnaście minut po godzinie 17 rozpoczynamy audycję Co, Gdzie, Kiedy. Na początek podsumowanie. Za nami druga edycja potyczek sołeckich w gminie Baruchowo.
3: Drugie potyczki sołeckie w gminie Baruchowo. W ubiegłym roku organizowane po raz pierwszy, ale bardzo dobrze się przyjęły. Mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniali, wzięli aktywny udział w tych potyczkach. Dlatego w tym roku jeszcze raz kolejna edycja. Mamy nadzieję, że równie udana. Pogoda nam dopisuje. Dobre humory również. Panie z kół gospodyń zadbały o poczęstunek. Druhowie strażacy również włączyli się w te potyczki, też przygotowali na koniec sobie pokaz udzielania pierwszej pomocy, więc myślę, że to będzie miło spędzone popołudnie.
2: I takie właśnie było. Impreza odbyła się 2 maja, a mówiła wójt gminy Baruchowo Joanna Gawłowska. Fotorelacja z wydarzenia dostępna na naszym Facebooku.

0: Urszula Sierpińska i chcę wyjechać na wieś 22 minuty po godzinie 17. My powracamy w audycji Co, Gdzie, Kiedy do dzisiejszego święta Międzynarodowego Dnia Strażaka. Czas na kolejne życzenia dla druhen i druhów strażaków. Tym razem od wiceminister Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej Małgorzaty Baranowskiej.
1: Z okazji Dnia Strażaka składam funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych najserdeczniejsze życzenia bezpiecznych powrotów z akcji, zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji ze służby. Niech święty Florian otacza Was opieką, a Wasza odwaga i bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi zawsze spotykają się z uznaniem. Bogu da chwałę, ludziom na pożytek. Niech to strażackie motto towarzyszy Wam w każdej akcji. Dziękuję za Waszą gotowość, odwagę i poświęcenie. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Baranowska.
2: Słuchasz Radia Hit.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28 8B. Ciepło, które nie zawodzi.
5: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
6: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: Magazyn reporterów Radia Hit.
1: Zapraszam na magazyn reporterów Radia Hit, w którym to wracamy do obchodów święta 3 maja w regionie. Uroczystości odbyły się m.in. w Lubrańcu, mówi burmistrz Stanisław Budzyński.
2: Cieszymy się, że nadal żyjemy w niepodległym kraju. Cieszymy się, że taką piękną młodzież i dzieci mamy, a więc zuchów, druhów, strażaków, ale również mundurówka z Marysina, poczty sztandarowe z naszych szkół podstawowych, a więc widać, że jest to święto nas wszystkich, od młodości, od młodzieży, po władze samorządowe, wszystkich szczebli, po mieszkańców. Cieszmy się, żebyśmy w wolnym kraju mogli jeszcze przez wiele, wiele lat to święto obchodzić, a cóż, ja znów wrócę do tych lat studiów, 40 parę, kiedy to patriotę można było poznać po tym, że na zajęcia przychodził w garniturze, krawacie i białej koszuli.
1: Senator Stanisław Pawlak mówił o obowiązującej konstytucji.
3: Dzisiaj świętując, myślę już o tym, co może się w najbliższym czasie dziać z naszą polską konstytucją. Dlatego cieszę się, że tu w Lubrańcu bardzo duża frekwencja, że bardzo dużo ludzi przyszło, że bardzo dużo delegacji, którzy składają kwiaty, czyli czczą konstytucję, która była najlepszą konstytucją z 1791 roku i ona właśnie daje przykład nam do konstytucji dzisiejszej, bo przecież tak się złożyło, że byłem również w parlamencie w latach, gdy były prace nad nową konstytucją uchwaloną ostatecznie 2 kwietnia 1997 roku i pamiętam, ile było projektów i pamiętam, jak był trudny konsensus, żeby ten tekst uchwalić. Podsumowując, stosujmy przepisy, które nas obowiązują, ich nie łammy, nie będziemy ich łamać, a jednocześnie nie będziemy dążyć do zmian, które są dzisiaj niepotrzebne i mogą uderzać w przyjęty ustrój państwa parlamentarno-gabinetowy. Oby tak było nadal. A wszystkim z okazji 3 maja życzę spokoju i pokoju w codziennej pracy na rzecz rozwoju naszego państwa i poprawy bytu narodu polskiego.
1: Na uroczystości obecny był również wicestarosta włocławski Karol Matusiak.
4: Jak co roku jest hucznie obchodzone, pamiętamy o tym bardzo ważnym święcie w polskiej historii, uchwalenie Konstytucji 3 maja, drugiej w świecie, pierwszej w Europie. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w naszej kościele parafialnym. Następnie przeszliśmy pod pomnik, gdzie składaliśmy liczne wiązanki od różnych organizacji, zakładów pracy. W ten sposób chcemy uczcić to święto. Następnie idziemy skłożyć wiązanki za poległym, za ojczyznę na cmentarz parafialny w Lubrańcu i tym samym kończy się ta dzisiejsza uroczystość. Niemniej jednak w sercach i w duszy mamy cały czas pamięci te chwile, kiedy ta konstytucja została uchwalona i spowodowała to, że Polska stała się państwem jednym z nielicznych, drugim na świecie, które taki akt prawny posiada.
1: I tym akcentem zakończymy ten magazyn reporterów. Do święta Konstytucji w naszym regionie powrócimy jeszcze na antenie Radia Hit.
0: Był to magazyn reporterów Radia Hit.

0: We are young. Za 12 minut, godzina 18 na zakończenie audycji Co, Gdzie, Kiedy przenosimy się do Ciechocinka, który szykuje muzyczne rozpoczęcie maja, już 9 maja, czyli w najbliższą sobotę w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym odbędzie się majowe granie, a na scenie same gwiazdy Mezo i Julia Mróz, Xoxo, czyli finalistki Disco Start o godzinie 20 Roxana Węgiel i wszystko rozpocznie się o godzinie 17:00 wstęp, tak jak zawsze wolny, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym w Ciechocinku. Majowe granie przed nami.
1: Radio Hit.

0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.
2: Prosto z Włocławka. Dla Ciebie Radio Hit.

0: minęła 18, czas na wiadomości.
1: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego o atak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje

0: Autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
1: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
5: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
4: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21. Real Sociedad.
6: Radio Hit.

0: Reklama. Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość, oprysk felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka. Sezon już tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
1: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pora na remont łazienki. Idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
4: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
3: A który sklep wybierasz?
4: Ten sam.
3: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
4: We Włocławku. Toruńska 147.
3: I na taniapłytka.pl.
0: I po reklamie.

0: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.
1: Kilkanaście minut po godzinie 18 i my powracamy do muzycznej bitwy. Tym razem, by ją rozstrzygnąć, właściwie podać wasz werdykt, bo to dziś wy przez cały dzień głosowaliście na utwory, jakie wskazała od samego rana nasza hitowa maszyna przebojów. No i okazuje się, że tytuł hitu dnia na antenie Radia Hit waszymi głosami trafia do utworu Only You w wykonaniu grupy Savage.

Blue Lagoon na antenie Radio Hit, 26 minut po godzinie 18. My zaglądamy do muzycznego kalendarium. Dziś 4 maja swoje 76. urodziny obchodzi kapitan Nemo, właściwie Bogdan Gajkowski, wokalista i kompozytor. Już teraz specjalnie dla was, twoja Lorelai na naszej antenie z tej okazji.

0: Reklama. Halo Włocławek, czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi, bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz 801-402-403. Powtarzam, 801-402-403. Mark Gaz, Włocławek gotuje z nami.
1: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa. Nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci Cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
0: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
7: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
8: Bo miłość jest piękna.
9: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: Prezydent mieszkańcom. Moim i Państwa gościem jest prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dziś poniedziałek, czwarty dzień maja. Nim przejdziemy do tematu festiwalu 3 maja, od którego chciałem zacząć, ale dziś przecież matury. Jak pan wspomina swoją maturę?
1: No teraz to wspominam dobrze. Oczywiście w dniu matury był stres, był niepokój, ale myślę, że to taki pierwszy poważny egzamin w życiu każdego człowieka, może nie w życiu każdego, ale w życiu wielu z nas, ale też nie ostatni i do przeżycia. Teraz z perspektywy czasu to bardzo dobrze wspominam ten maj, który był wyjątkowo ciepły wtedy. Myślę, że podobnie jak dzisiaj, a i sama matura jakoś tak przeszła bezboleśnie. Dobre wspomnienia raczej.
0: Który to był rok?
1: Oj, panie redaktorze, to już zostawmy, że tak powiem, niech to będzie tajemnicą.
0: Wyniki też niech będą tajemnicą.
1: Wyniki, jak widać i maturę zdałem i później studia skończyłem niejedne, nie najgorszymi wynikami, więc... Ale tak, fajne przetarcie, dobrze wspominam maturę i ten czas.
0: No to wróćmy do wspomnień, może nie tak odległych jak matura, ale do tych wczorajszych, przedwczorajszych, bo festiwal 3 maja za nami, impreza, która no powoli już wpisuje się w ten kalendarz wydarzeń kulturalnych w regionie.
1: No i nie ukrywam, że mam nadzieję, że wpisze się na stałe, dlatego że sama data, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, myślę, że jest taką bardzo radosną rocznicą, bo przecież to podwaliny do tak naprawdę współczesnego systemu, w którym żyjemy i tak naprawdę cieszymy się, każdy z nas cieszy się biernym i czynnym prawem wyborczym, więc no jest czego się cieszyć i zawsze miałem marzenie, żebyśmy właśnie tego typu święta jak 3 maja, jak 11 listopada obchodzili na wesoło, bo tak mamy chyba taką naszą przywarę narodową, że tak lubimy sobie posmutać, a to są przecież bardzo wesołe tematy i jest z czego być dumnym, bo przypomnę, że to była pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, druga na świecie. W zeszłym roku mieliśmy pierwszy festiwal 3 maja, w tym roku drugi i jak widać po frekwencji ze strony mieszkańców, myślę, że nie tylko Włocławka samego, ale też regionu włocławskiego, ta propozycja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i bardzo lubimy na wesoło świętować i celebrować właśnie takie wydarzenia historyczne.
0: Festiwal to oczywiście w ramach obchodów Konstytucji 3 maja, kolejnej rocznicy, ale też i święto ulicy.
1: A no właśnie.
0: Właśnie. I w tym roku tak jakby bez jubilata, bez solenizanta można powiedzieć, to ten festiwal, to święto...
1: Ja bym powiedział, że solenizant czy jubilat?
0: No, solenizant chyba imieniny, to, więc tak, to no, dobrze, niech no, będzie solenizant.
1: No tak. Można powiedzieć, że jest w spa, więc w tym roku na swoich uroczystościach nie w pełni obecne, ale jak wróci ze spa, no to już w przyszłym roku będzie w pełnej krasie, bo w ogóle sporo dzieje się w obszarze rewitalizowanym. Wiadomo, że ulica 3 maja jest najważniejszą ulicą tego obszaru, a można jasno powiedzieć, że działamy zgodnie z gminnym programem rewitalizacji, który też wspólnie z mieszkańcami Włocławka został przygotowany i teraz mam dużą radość z tego, że możemy to wypracowane wspólne dzieło realizować i pracować. Więc sama ulica 3 maja to jest jedna, ale przecież też kamienica na rogu Tumskiej 3 maja w zeszłym roku, tam food trucki stały, a w tym roku są aktualnie prowadzone prace archeologiczne. Dalej 3 maja 4 kamienica, która nie dość, że odzyska swój blask, to jeszcze będzie podniesiona jedną kondygnację. 3 maja 6 kolejna kamienica. Nad kolejnymi też pracujemy przy ulicy 3 maja, więc dużo dobrego się dzieje. Ale to jest taka praca zespołowa. Wspólnie łączymy różne elementy tak, żeby ten efekt dla mieszkańców był jak najlepszy, jak najmocniejszy. No i żebyśmy, bo taki jest też cel, mogli z dumą mówić o najstarszej części naszego miasta.
0: Jeszcze chciałbym już tak w temacie 3 maja, jak długo jeszcze potrwają roboty?
1: Wykonawca ma czas do końca października, jeśli dobrze pamiętam, więc no, te prace tak naprawdę wchodzą w taki kluczowy moment. Więc no, tutaj o wielką wyrozumiałość po raz kolejny chcę prosić firmy, które funkcjonują przy 3 maja. Zresztą jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, którzy tam swoje biznesy prowadzą, ale też wyrozumiałość mieszkańców tego obszaru, ale też nie tylko, bo przecież to jest 3 maja cały czas jest bardzo często celem spacerów mieszkańców naszego miasta, którzy tam przychodzą z innych części Włocławka.
0: I tym akcentem zakończymy, tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: A słuchaczom życzymy, że jak będą mieli urodziny czy imieniny, to żeby zostali zaproszeni.
1: To spa.
2: Prezydent mieszkańcom.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Chocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Camel. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
3: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek. Sławek zaprasza.
4: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
5: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
6: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza! Projektujemy kuchnię na wymiar! Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt Twojej wymarzonej kuchni! Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki! Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła! I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone! Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
7: I po reklamie.

Laurie Heavy na antenie Radia Hit. Zbliżamy się do godziny 19. Na moment przenosimy się do Radziejowa, gdzie wczoraj doszło. Laurie Heavy na antenie Radia Hit. Zbliżamy się do godziny 19. Na moment przenosimy się do Radziejowa, gdzie wczoraj doszło do niecodziennego.

aktami karnymi. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie, do zdarzenia doszło 3 maja o godzinie 20 na ulicy Objezdnej w Radziejowie. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, 60-latka kierująca Mercedesem chciała zaparkować na parkingu. No, manewr ten wykonała jednak tak niefortunnie, że uderzyła przodem auta w ścianę. Na miejscu pracowali strażacy. Pani uderzyła w drewniany sklep, uszkadzając go. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Oprócz strażaków pracowali tam także przedstawiciele pogotowia energetycznego, którzy zabezpieczyli uszkodzoną instalację elektryczną. Kobieta była trzeźwa i za spowodowanie tego zdarzenia drogowego została ukarana przez mundurowych mandatem i punktami karnymi. Były to najnowsze informacje z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. My oczywiście tych informacji od policjantów z regionu będziemy jeszcze nieraz wracać na antenie Radia Hit. Tymczasem wracamy do majówki. Do majówki, która w tym roku była wyjątkowo ciepła, więc poplażujemy sobie trochę z Luną. Vamos a la playa. Już teraz.

Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia.

0: No ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
2: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
3: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
4: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
0: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
5: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
0: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
6: To są wiadomości Radia Hit.
7: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Hit. Wczoraj na Starym Rynku około godziny 23:00 doszło do ataku nożownika, mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
8: Wczoraj po godzinie 22:30 na jednej z ulic odchodzących od Starego Rynku doszło do zdarzenia, gdzie 38-letni mężczyzna ugodził 44-letnią kobietę. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że dwóch mężczyzn, które było razem z kobietą, zaatakowało 38-latka, raniąc mężczyznę i bijąc go, który wcześniej zaatakował właśnie tą kobietę. W wyniku tego zdarzenia kobieta, jak i mężczyzna zostali zabrani do szpitala, natomiast do sprawy mądrowie zatrzymali 37-latka, który trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób przymiennych. Mają na chwilę obecną czynności w sprawie pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i materiały zostaną przekazane do prokuratury celem oceny prawnokarnej.
6: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
7: My wracamy do tematu obchodów związanych z świętem 3 maja w regionie. W lipnie odbył się specjalny koncert, mówi starosta Krzysztof Baranowski.
9: W powiecie lipnowskim obchodzimy właśnie święto 3-majowe ze względu na to, że na moje zaproszenie tutaj będzie przepiękny koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z solistami. Świętujemy, pogoda dopisuje.
6: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: W obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicewojewody Piotra Hemmerlinga, dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii profesor Janusz Kowalewski złożył w ubiegłą środę podpis pod umową o 300-milionową rządową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego zarządzanej przez siebie lecznicy. Kosztem ponad 0,5 miliarda złotych placówka zbuduje nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych publicznych, zmodernizuje budynek główny z blokiem operacyjnym i OIOM-em i uzupełni infrastrukturę o wielopoziomowy parking na ponad 200 aut. Montażu finansowego inwestycji dopełnią pieniądze z budżetu województwa i budżetu własnego szpitala.
10: Radio HIT. Twoje źródło informacji.
11: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
10: Pogoda na fali Radia HIT.
0: Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze.
11: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej, siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28 8B. Ciepło, które nie zawodzi.
0: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Virgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Virgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Virgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Virgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody, zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcję wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
0: I po reklamie.

Salvo Nicolosi, Tamon Retamon na naszej antenie, 19 minut po godzinie 19, a my już teraz poruszymy temat woweru. Rower okazuje się, że mieszkańcy Wrocławka i przyjezdni będą mogli zaparkować w kolejnych punktach miasta, bo spółka Baza, która jest operatorem systemu roweru miejskiego Wower, uruchomiła kolejne stacje, a mieszkańcy Wrocławka będą mogli zaparkować wowery w następujących lokalizacjach: na skrzyżowaniu ulicy Płockiej z MPC-em, Lipnowskiej z granicami miasta, skrzyżowanie Alei Fryderyka Chopina z ulicą Cichą, Wieniecką z Budowlanych, Bauera z Centrum Handlowym, ulicy Wiejskiej z ulicą Szkołą Muzyczną, na pętli autobusowej przy ulicy Dębowej, a także skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ulicą Szkolną oraz ze skateparkiem. Tam powstały nowe bazy, w których będzie można zaparkować w Wower.

0: Reklama. Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auto ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się twoja przyszłość.
10: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
11: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
10: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
11: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
9: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
10: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
12: Dołącz do nas!
9: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
13: Szanowni włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
14: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: Mr. Dex i Malowana Lala, oczywiście utwór z płyty Mr. Dex, część pierwsza za 22 minuty, godzina 20, my do 20 gramy z radiowej szafy. Już teraz czas na kolejny krążek, przeboje kurortów, część pierwsza.
1: Radio Hit.

0: Metallica Best Of. Aktualnie z tego albumu słuchamy sobie utworów. Za nami Mówisz Mi Goodbye. Ja oczywiście wam jeszcze goodbye, moi drodzy, nie mówię, bo przed nami najważniejsza część naszych popołudniowo-wieczornych audycji. Po godzinie 20 otwieramy naszą SMS-ową bramkę i to wy będziecie mogli układać naszą playlistę, więc po 20 już do was wracam. Tymczasem utwór Odmieniłaś Dzień i Cały Świat.
1: Jeden szary, długi dzień. Radio Hit.

0: Na zegarach 20, czas na wiadomości.
1: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
4: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
1: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katie McNally, jedna z nich będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na foro Italico.

0: Zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie trzy razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White we Włocławku w Galerii Millennium, oferujący meble kuchenne na wymiar. Pogoda na fali Radia Hit.
0: Jutro najmocniej chmurzyć będzie się w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami na północy i zachodzie opad deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na południowym wschodzie kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White we Włocławku w Galerii Millennium, oferujący meble kuchenne na wymiar.

0: współpięknie i młodzi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, kochani, słuchajcie Radia Hit, słuchajcie największych przebojów muzyki disco.
1: Radio Hit, Radio Hit, Radio.

Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców.

0: pamięci.
1: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w Lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
1: I po reklamie.

Krzysztof Krawczyk w utworze To byłaś ty. 17 minut po godzinie 20 nasze jętnie przed czas, by to wy, moi drodzy, byście to wy układali naszą muzyczną playlistę, współtworzyli muzyczny program poprzez przesyłanie swoich pozdrowień i życzeń. Poniedziałkowy wieczór po majówce, 4 maja w kalendarzu. No wiem, że niektórym jeszcze ciężko uwierzyć w to, że to laby się skończyło, ale gdzieś już tam na horyzoncie pojawia się kolejny weekend. No popatrzcie, poniedziałek już za nami, więc pozostało nam tak naprawdę przetrwać wtorek, przepracować środę, przeczekać czwartek, no i piątek. No, nie może być inaczej, moi drodzy, więc no, stosując się do tych zasad, na pewno będzie wam lżej. Jeżeli wy macie jakieś propozycje muzyczne, to zapraszam. Być może chcielibyście sobie jakoś humor poprawić przy poniedziałku 73601 hit na początku SMS-a. Już teraz dzisiejsza jubilatka. Swoje 66. urodziny obchodzi dziś Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Bajem, prowadząca również karierę solową. No myślę, że tej wielkiej artystki sceny muzycznej w naszym kraju nie tylko nikomu nie trzeba przedstawiać. Już teraz Noc po ciężkim dniu w jej wykonaniu.

0: Reklama.
1: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej Biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana na Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
4: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
5: Bo miłość jest
6: wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: I po reklamie.

0: Teresa Werner i Serce kocha na antenie Radio Hit. No kto wie, być może właśnie ten utwór będzie w repertuarze pani Teresy Werner podczas koncertu w Brześciu Kujawskim, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło 15 maja. Szczegóły koncertu znajdziecie między innymi na naszych social mediach Radio Hit Włocławek na Facebooku. A my wracamy do bramki SMS-owej, do pozdrowień. Pozdrowienia dla kochanej rodziny, żony Natalii, córki Oliwii i syna Wojciecha od Dawida, która aktualnie jest na drugiej zmianie w pracy. Serdeczne pozdrowienia i jak najmniej pracy w pracy życzymy. Dużo odpoczynku po pracy i wszystkiego dobrego. Kolejna wiadomość. Maj mamy, radio odpalamy, hit po hicie słuchamy, fajny czas mamy, poproszę. Lato jest po to, wspomnienie młodości. Pozdrawiam rodzinkę, pana, redakcję, słuchaczy. Pozdrawia Tomek Czynsz. Drogi Tomku, wspomnienie młodości. Zespół Styl już za moment na antenie Radia Hit. Serdecznie pozdrawiam ciebie, dziękuję za wiadomość. I jeszcze jeden SMS, prośba, utwór Kordian, Czarne oczy. I Kordian nam o czarnych oczach również dziś zaśpiewa. Za 23 minuty, godzina 21, punktualnie pełnej wiadomości, następnie kącik Samotnych Serc, ale wy do 22 macie możliwość układania naszej muzycznej playlisty, tak, bo ona się w pełni stała waszą playlistą. Do czego zachęcam? Zachęcam. 73 601 hit na początku SMS-a.
1: Radio Hit.

Love System i Kolor Chmur na antenie Radia Hit za 5 minut, godzina 21. W naszej bramce kolejne wiadomości. Proszę, utwór Basta i Stachurski. 8 sekund. Dawno, przyznam szczerze, nie słyszałem tej piosenki, więc z chęcią do niej powrócę. Pozdrawiam nadawcę SMS-a. Życzę miłego wieczoru. Kolejny SMS. Proszę, piosenki Gwiazda, Akcent i Plastikowa Biedronka. Dziękuję i pozdrawiam, a również dziękuję, również gorąco pozdrawiam te utwory już za moment na naszej antenie.

0: Na zegarach 21, czas na wiadomości.
1: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. No, o metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Mówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
6: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
7: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem Biało-Czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą Biało-Czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
1: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.

0: Wysyłając SMS-y do kącika samotnych serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: 15 minut po godzinie 21 rozpoczynamy randkę z Radiem Hit. Czas na pierwsze anonsy. Poznam koleżankę do pogadania z Lipna. Numer telefonu 693 107 175 693 107 175. I tą wiadomością rozpoczynamy randkę z Radiem Hit. Potrwa ona do godziny 22. Czekamy więc przez całą godzinę na wasze ogłoszenia pod numerem telefonu 73 601. Hit para na początku SMS-a.
2: Radio Hit.

0: Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: Godzina 21:00, aktualnie jesteśmy na półmetku randki z Radiem Hit. Czas na kolejne ogłoszenia. Witajcie kobiety, ja Zbyszek po rozwodzie z Kujaw. Poszukuję kobiety, panny, rozwódki, wdowy. Tylko telefony do mnie. Mój numer telefonu to 665-437-235. Poznam kobietę od 30 do 45 lat, tylko Wocławek. Numer kontaktowy 781. Witam, chciałbym poznać dziewczynę do stałego związku. Nie interesuje mnie przelotna znajomość. Pozdrawiam, Krzysztof. Numer kontaktowy do Krzysztofa to 727-579-914. Młody chłopak chętnie pozna dziewczynę na majowe wieczory, spacery, okolice Wocławka, Radziejowa, Ciechocinka. Numer telefonu 691-255-259. Oczywiście to nie wszystkie nadesłane przez Was anonsy, za moment kolejne. Ja przypominam, że do godziny 22, jeszcze przez pół godziny, czekamy na Wasze ogłoszenia. 73-601 hitpara na początku SMS-a.
2: Radio Hit.

0: Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: Za 19 minut godzina 22 w bramce kolejnej wiadomości poznam dziewczynę do stałego związku do 48 9 16 x jest śmiać z głowy 3 na SMS-o z 7 3 1 i tara na członków.

0: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
1: Zostało zrobione zdjęcie.
0: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
1: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
2: Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: No, konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
3: Radio Hit to radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

gdziekolwiek jesteś. Radio Hit, Radio Hit, Radio Hit. She's crazy like a fool.